0: Radio Złote Przeboje Karolina. 91 i 2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.

0: Radio Złote Przeboje Karolina 91,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Po wakacjach wracamy do codzienności. Dzieci do szkoły, dorośli do pracy. A obowiązki znów robią się wyzwaniem. Masz swój patent na ogarnianie poranków i powrót do rytmu? Podziel się pomysłem w konkursie Powakacyjne Wyzwania. Codziennie nagradzamy najciekawsze zgłoszenie. 500 zł i gadżety od Sertop. Wejdź na zloteprzeboje.pl i daj znać, jak ogarniacie codzienność po wakacjach.
5: Sponsorem konkursu jest Sertop, producent serów topionych w znanych i lubianych smakach, idealnych na powakacyjne powroty.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo,
1: ci panowie z Media Expert.

0: Expert.
1: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po wakacjach wracamy do codzienności. Dzieci do szkoły, dorośli do pracy. A obowiązki znów robią się wyzwaniem. Masz swój patent na ogarnianie poranków i powrót do rytmu? Podziel się pomysłem w konkursie Powakacyjne Wyzwania. Codziennie nagradzamy najciekawsze zgłoszenie. 500 zł i gadżety od Sertop. Wejdź na zloteprzeboje.pl i daj znać, jak ogarniacie codzienność po wakacjach.
7: Sponsorem konkursu jest Sertop, producent serów topionych w znanych i lubianych smakach, idealnych na powakacyjne powroty.

0: Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Ósma na zegarach. Nasze dzisiejsze spotkanie tradycyjnie. Zaczynamy od wiadomości.
4: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming wchodzą w życie nowe przepisy. Rodzice zginęli, lekarze ratują dziecko, samochód staranował pieszych. Iga Świątek przegrała, ale wygrały polskie siatkarki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie ludzi czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia. Gdy takie treści dotyczą dzieci, kara może wzrosnąć do 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Nowe przepisy mają ograniczyć patostreaming, który według badań ogląda nawet co 4 nastolatek w Polsce. Lekarze walczą o życie dziecka po wczorajszym wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało 4 młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem 2 osoby z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zginęli. Okołoroczne dziecko trafiło do szpitala. Śledczy wyjaśniają przyczyny wypadku. Jak zachować się po usłyszeniu syren alarmowych i co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Tego można się nauczyć podczas krajowego treningu reagowania. Rusza w wielu miejscowościach w Polsce, mówi Tomasz Stanowski z Dolnośląskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
5: Ta odwaga jest niezbędna do tego, żeby prawidłowo działać, funkcjonować w sytuacjach, która tego wymaga, ale tak naprawdę przede wszystkim wykorzystywana w tej sytuacji jest wiedza, umiejętności i doświadczenie, które nabyło się wcześniej. I to byśmy właśnie chcieli społeczeństwu przekazać.
4: Strażacy organizują pokazy między innymi podczas festynów i dożynek. Sąsiad pomoże sąsiadowi, ma w tym pomóc nowa aplikacja Lokalny Bohater. Stworzyli ją młodzi programiści z Trójmiasta. Właśnie jest testowana w Gdańsku. Ma łączyć osoby potrzebujące wsparcia z wolontariuszami gotowymi do pomocy.
6: Mamy różne kategorie, jest to pomoc domowa, transport, zakupy spożywcze, wyprowadzenie czy opieka po prostu nad zwierzęciem.
7: Pomocy można udzielać już od 15 roku życia za zgodą rodzica.
4: Opowiadali Kasia Kasperek i Marek Lewańczyk ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc. Liczą na to, że dzięki aplikacji mieszkańcy będą częściej nawiązywać sąsiedzkie kontakty. Polskie siatkarki wygrały 1 mecz na Mistrzostwach Europy w Turcji. Biało-czerwone pokonały Węgry 3-0. W poniedziałek o 15 podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Łotwą. Przegrała za to Iga Świątek. W półfinale turnieju w Cincinnati lepsza była Amerykanka Jessica Pegula 7-5, 4-6, 6-4.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Niedziela podobna do soboty. Na zachodzie, północy, w Wielkopolsce, a także w centrum może pokropić. Temperatury od 19 stopni do 23 w znów najcieplejszym Rzeszowie. Tam też, jak i w Małopolsce, najwięcej słońca. Niedzielny dzień dobry, mówi Kacper Sosnowski. Pytacie mnie w listach, mailach, gołębiami pocztowymi, czy dzisiaj też będą do wygrania u nas plecaki. Będą, ale szczegóły w tej sprawie potem. A na razie Lady Punk i Stacja Warszawa.

Fantastyczny duet w Radiu Złote Przeboje. Olivia Newton-John i John Travolta. O letnich nocach piosenka. A dzisiaj ostatnia noc przed jutrzejszym wielkim i ostatnim finałem naszej akcji Zabierz Złote na wakacje. Szansa na ostatni 1000 złotych. Jeszcze możecie dzisiaj napisać w formularzu na stronie złoteprzeboje.pl, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. I wchodzicie do gry, my potem jutro po 9 do was dzwonimy, zadajemy kilka pytań, za każde 300 dajemy, bo pytania zwykle są proste. I sumarycznie jesteście o 1000 złotych bogatsi, żeby te wakacje kończyły się przyjemniej. Tego wam życzę, a wybierzemy najbardziej kreatywne zgłoszenie. I gram na niedzielne rozbudzenie. Fergal Sharkey.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
4: dalej masz. Hej, musisz się tak na nie gapić.
5: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
5: Ale są takie atrakcyjne.
6: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.

Radiu Złote Przeboje, piękna balada George'a Michaela. Till the end of time, bo to o tacie piosenka. A za chwilę córka informatyka nam tu zaśpiewa i córka nauczycielki Jennifer Lopez. Niedawno obchodziła 57 urodziny. Czas jej nie rusza, tak mogę powiedzieć. I właśnie pochwaliła się amerykańska piosenkarka, ale i aktorka, że na jednym z serwisów muzycznych jej piosenkę z Pitbullem On The Floor odtworzono, uwaga, miliard razy, jedną piosenkę. Tą piosenkę zresztą. Przecież to dawna lambada jest, to my już tego od lat 80. słuchamy, prawda? A piosenka, która teraz u nas, to też nieźle, bo ma 600 milionów odtworzeń na tym serwisie. Let's Get Loud, 8:30 prawie na zegarach.

0: Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Reklama.
5: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

Trwa Drans i będzie dziewiąta. Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje. Dobra porada na niedzielę i nie tylko. Mówiłem wczoraj, że pościel w domu można sobie odświeżyć, pryskając ją wodą z octem. Zabija się wtedy choćby nieprzyjemne zapachy. No i okazuje się, że ocet, który sam dziwnie pachnie, ma także inne zastosowanie. Jak nie możecie patrzeć już na swoje brudne klucze, to też warto je przetrzeć szmatką nasączoną octem, potem chwilkę odczekać i znowu je przetrzeć. I będzie klucz prawie jak nowy, czyli ten ocet to taki klucz do sukcesu, można powiedzieć. Jak się nie chce za dużo robić, a chce się mieć coś czystsze, czy bardziej ładnie pachnące. Bratanki w kinie w Lublinie.

Venga Boys w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie godzina 9. Słuchajcie, w Japonii spóźniają się te słynne, szybkie pociągi, które zawsze się są precyzyjne. No to coś złego się dzieje w tym kraju, a co? O tym powiem w wiadomościach.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Reklama.
2: Siemianowice Śląskie, szykujcie się! 27 sierpnia otwieramy Half Price w Otoparku Siemianowice. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 27 sierpnia w Otoparku Siemianowice. Half Price. Great Brands.
1: Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9:00. Czas na wiadomości.
4: Trzęsienie ziemi w Japonii, są ranni i opóźnione słynne pociągi. Polacy chorują rzadziej, ale dłużej, wskazuje najnowszy raport. Przed nami ostatni tydzień wakacji, czas na szkolne zakupy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią Japonię, w tym okolice Tokio. Co najmniej 5 osób zostało rannych, nie ma niebezpieczeństwa tsunami, ale wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu słynnych japońskich pociągów Shinkansen. Polacy chorują rzadziej, ale jak już biorą zwolnienie, to na długo, tak wynika z danych ZUS-u za pierwsze półrocze tego roku. Zmieniły się też choroby, na które bierzemy L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
5: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym.
4: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku od 30 do 39 lat. Przed nami ostatni tydzień wakacji, zarazem ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę i strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie.
6: Ołówek, farby akrylowe, akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
7: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
8: Nie czekamy ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
4: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je kupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Dramatyczny przebieg miał ligowy mecz piłkarski Piasta z Legią. Na stadionie w Gliwicach reanimowano kibica. Mecz został przerwany. Kibic został zabrany do szpitala. Wtedy grę wznowiono. Skończyło się remisem 1-1. W pozostałych wczorajszych meczach także remisy. Korona Motor 1-1, Śląsk Widzew 3-3. Piotr Zieliński strzelił gola dla Interu Mediolan w pierwszym meczu nowego sezonu Ligi Włoskiej. Inter wygrał z Moncą 4-1. Zieliński wystąpił w podstawowym składzie.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: Dziś przeważnie słoneczny dzień, choć popadać może po południu, głównie w Trójmieście czy w Koszalinie. Tam około 19 stopni, podobna temperatura w centrum, cieplej, bo do 22 na południu kraju.
11: A mówiliśmy, że Iga Świątek przegrała w nocy mecz o finał w Cincinnati. Nie, to takich informacji nie będę przekazywał. Będę przekazywał zaraz dobre szkolne informacje. Tak w nawiązaniu do tego, co Wojtek mówił w wiadomościach, że drogo, jak się wyprawkę robi dla dziecka do szkoły, to mam dobrą wiadomość. I już za chwilę wracamy do naszej akcji konkursowej z plecakami w rolach głównych. I będzie można zgarnąć od nas plecak. Kasper Sosnowski, witam. Eurythmics też wita.

Sztywny Palazji w Radiu Złote Przeboje, a teraz będą plecaki. Wracamy do naszego konkursu, w którym rozdajemy plecaki. Jedno zadanie, no jak zwykle mam dla was. Jakiego artystę, wykonawcę z lat 80. i 90. najchętniej obejrzelibyście na żywo na prywatnym koncercie u siebie w domu i dlaczego? Można poszaleć i na przykład, no nie wiem, nawet może pana Zenona zaprosić i razem sobie tam w domu. 22, 4, 4, 3, 0. Najciekawsze wypowiedzi, propozycje nagrodzę za 35 minut. Spice Girls, o ja bym chciał zaprosić na taki prywatny koncert w domu. Zresztą one ostatnio w pełnym 5-osobowym składzie to grały 14 lat temu na zamknięciu Igrzysk Olimpijskich w Londynie. To był 2012 rok, a potem już bez Wiktorii. A jakie są wasze propozycje?

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na

niedziela przeważnie ze słońcem przed nami. Tu Radio Złote Przeboje, Nick Kershaw już o słońcu pięknie zaśpiewał. Ciekawą pracę wykonała, słuchajcie, jedna z brytyjskich dziennikarek, bo zrobiła taką ankietę wśród seniorów, czego żałują najbardziej w swoim życiu. I wyszło kilka kluczowych spraw. Decyzje związane ze ścieżką edukacyjną tam były, praca, która nie sprawiała radości, przepracowanie, bo pracowało się za dużo, szybko zawierane małżeństwa i życie z osobą, której się do końca nie kochało, oraz bagatelizowanie problemów ze zdrowiem. No to młodsi seniorzy już mają wskazówki i podsumowałbym to, że chyba wszystko w tym życiu jest ważne. A o miłości teraz Whitney Houston.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media

0: nie trzeba podparcia. 27 sierpnia w Autoparku Siemianowice. Half Price. Great Brands.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspert.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: MediaExpert.pl.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Dzień dobry, weekend.
5: Dzień dobry.
4: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Można Michaela Jacksona by zaprosić na domowy koncert, prawda? Oto was pytam, kogo byście zaprosili na domowy koncert, jeżeli chodzi o artystę z lat 80. czy 90. Można wygrać od nas plecak.
1: Ja najchętniej bym kiedyś na żywo usłyszała Zdzisławę Sosińską. Ja jestem w takim wieku, że no niestety kiedy pani Zdzisława występowała, to jeszcze, że tak powiem, nie miałam możliwości. Moje dziecko nastoletnie w tej chwili też już panią Zdzisławę uwielbia. I moja mama świętej pamięci, właściwie to miłość do piosenek pani Zdzisławy przyjęłam od mojej mamy.
0: A no bardzo proszę. No to dla tej córki, co panią Sośnicką lubi, mam plecak. Aga to chyba była, no to się Aga z córką ucieszą. 22-4-4-3-0, ponieważ dobrze to idzie, to ja przedłużam zabawę o kolejną rundę i pytanie ciągle to samo. Kogo zaprosilibyście z artystów lat 80. i 90. żyjących i nieżyjących na

tu Radio Złote Przeboje, ma nam kończy grać. Kto wie, czy Wojtek Wiśniewski nie zacznie tych wiadomości od hasła przynoszę wam dwa nagie miecze i tak dalej, bo pod gruwat się przeniesiemy.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
5: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 10:00 zapraszamy na najnowsze wiadomości.
6: Ułatwienia dla par jednopłciowych. Będą nowe formularze w urzędach. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Policja przypomina o kaskach. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Liczą na to, że dowiedzą się czegoś nowego o słynnej bitwie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od teraz łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
7: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami. W Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
6: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc się właśnie brakiem odpowiedniego formularza. Poważny wypadek na Pomorzu. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Narkowy. Jezdnia jest zablokowana, na miejscu lądował śmigłowiec. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko od początku roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń. Kaski ratują życie, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
8: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany. A rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni. Czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
6: Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Unia Europejska chce sięgnąć do kieszeni koncernów naftowych, które wzbogaciły się na drożejącej ropie. Sześć krajów, w tym Polska, domaga się od nich specjalnego podatku. Argumentują, że wojna na Bliskim Wschodzie i przez to droga energia coraz bardziej obciąża mieszkańców Europy. Sprawa ma trafić pod obrady unijnych ministrów w przyszłym miesiącu. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy z 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Liczą na to, że jeszcze nie wszystko zostało odkryte.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Dziś 19 stopni w Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze, ale także w Warszawie. 21 w Lublinie, Kielcach. 22 w Katowicach. Do 23 w Rzeszowie, tam najcieplej. Na południu najwięcej słońca. Od Pomorza może pokropić. Kacper Sosnowski, witam. A co dzieje się teraz w domu Agaty?
9: Wygrałam plecak Radia Złote Przeboje.
5: No właśnie, wielka radość z rodziną. Wy też możecie taki plecak wygrać.
10: Radio Złote Przeboje.
5: 22 4 4 3 0. Kogo byście chcieli za artystów z lat 80-tych, 90-tych zaprosić na koncert do swojego domu i dlaczego?
11: It's a heartache.
5: A to Bonnie Tyler.

Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. Tak a propos gwiazd lat 80. i 90., które byście chcieli zaprosić na koncert, no to Pet Shop Boys nie są w sferze marzeń, bo dwa lata temu w Warszawie fantastyczny koncert przecież dali. Kto ma nasze magnesy na lodówkę z tego koncertu, ten pamięta. No dobrze, 22 44 30 można dzwonić w sprawie zespołów, artystów, których chcecie zapraszać na koncerty. Ja plecakami najciekawsze wypowiedzi nagradzam. A teraz proszę o perkusję. Bo przed nami posiadaczka dwóch pięknych pudli. Kasia Kowalska, która jeździ z nimi też na koncerty. Była kiedyś książka o psie, który jeździł koleją. To będzie można kontynuację zrobić o psie, który z Kasią jeździł na koncerty. A co tam pani Kasia na tych koncertach śpiewa? A między innymi coś optymistycznego.

wszystkich fan w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, ważna informacja dla fanów pewnego serialu. Muszę zrobić nastrój. Jest nastrój, no to mówię. Uwaga, uwaga, powstaje nowe Archiwum X. Produkuje reżyser, który tworzył oryginalny serial w latach 90. Ja tylko przypomnę, że produkcja doczekała się 11 sezonów i była emitowana przez 25 lat non-stop. A teraz powróci i powrócą oni, Dana Scully i Fox Mulder, ale no, David Duchovny i Gillian Anderson to tylko tak na chwilę się mają w tym serialu pokazać, także czar chyba pryska. Nie wiem, czy czekam na taki Archiwum X z wytęsknieniem, bo jak obejrzałem odcinek nowego współczesnego MacGyvera, to szybko wyłączyłem telewizor. Ale poczekamy na Archiwum X, zobaczymy. Przynajmniej jeden odcinek. A to stara, dobra budka suflera.

0: autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie pali.
16: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
17: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
18: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: show Radio Złote Przeboje. No i się zagadałem, bo to przecież nasza akcja, w której rozdajemy wam plecaki. Kogo byście chcieli usłyszeć, zobaczyć w swoim domu na żywo na koncercie? Halo, halo.
1: My chcielibyśmy bardzo w trójkę usłyszeć zespół Backstreet Boys, szczególnie mój 4-latek. Cieszę się, że młodsze dzieciaki też coś tam łapią. Tak, Stasiu? I chcielibyśmy bardzo zobaczyć Backstreet Boys na żywo, prawda? A co byś chciał usłyszeć? Jaką piosenkę?
2: Everybody, yeah.
1: No i co byśmy chcieli?
0: Z Backstreet Boys nie wiem, czy się uda, ale plecak w razie czego macie.
1: Jezu, ale czadersko! Wygraliśmy, chłopcy, plecak!
0: No nie ma jak taką radość sprawiać, prawda? Tydzień przed szkołą, plecaki się przydadzą. Co dalej z plecakami? Bo jeszcze chyba tu coś mam. Mam. A słuchajcie, po 11 to wszystko się rozstrzygnie. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny i Niecierpliwi.

Radio Złote Przeboje, Tina Turner powoli kończy, a w naszych wiadomościach o 11 za nieco ponad 2 minuty smutne doniesienia z Krakowa. Na szczegóły w tej sprawie proszę chwilę poczekać.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
0: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
0: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11. Wojtek już gotowy, czas na wiadomości.
11: Śledczy badają tragiczny wypadek w Krakowie. Zginęli rodzice małego dziecka. Niemcy i Francja zobowiązały się zwiększyć pomoc dla Ukrainy. Real już wygrał, Barcelona gra wieczorem. Hiszpańska liga ruszyła, rozpędzają się piłkarskie rozgrywki w Europie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało czterech młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem małżeństwo z małym dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie małego dziecka. Policja bada, czy kierowca był trzeźwy. Alkomat nie wykazał alkoholu, obliczana jest prędkość, z jaką jechał samochód. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Większość tych pieniędzy ma być przeznaczona na pomoc humanitarną, częściowo na pomoc wojskową.
12: Wspieramy między innymi alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
11: Johan Wadepul zapowiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
12: Na początku tygodnia omówię te kwestie z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
11: Wsparcie, w tym przekazanie rakiet do obrony powietrznej, zadeklarowała też Francja. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej. To za sprawą Warszawy Zingera, festiwalu kultury żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
13: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
11: W programie także spektakle i spotkania literackie. Rozkręcają się rozgrywki piłkarskie w ligach europejskich. Bayern Monachium zdobył Superpuchar Niemiec. Wygrał z Borussią Dortmund 2-1. W Hiszpanii pierwszy ligowy mecz Realu Madryt. Królewscy wygrali na wyjeździe z Espaniolem Barcelona 2-1. A skoro mówimy o Realu, to trzeba spytać, co tam u Barcelony. Barsa gra dzisiaj wieczorem z Elche.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda na weekend.
2: 18 stopni w Białymstoku, a 19 w centrum kraju, na północy i na zachodzie. Cieplej dopiero od Dolnego Śląska, tam nieco powyżej 20 do 23 na Podkarpaciu. Góry ze słońcem, morze z lekkim deszczem.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

sprawie plecaków, które dziś można u nas wygrać, to czekam jeszcze 27 minut na ostatnie zgłoszenia i oryginalne propozycje. Kogo z artystów zaprosilibyście na koncert do siebie, do domu? Radio Złote Przeboje. Ale dodam, że przy nagradzaniu będę brał też pod uwagę wszystkich, którzy dzisiaj w tej sprawie zadzwonili. Także taka trzecia runda dodatkowa, specjalna. Kacper Sosnowski, witam i gram Genesis.

Gramy na to jak na lato. Inner Circle w Radiu Złote Przeboje. A teraz artystka z samymi jubileuszami. W tym roku świętowała 50. urodziny. 30 lat temu debiutowała z albumem Światło, swoją taką pierwszą dorosłą płytą. Ale przecież debiut muzyczny to miała także 40 lat temu jako Natalka. Jak napisała na Instagramie ostatnio: teraz idę po swoje kolejne marzenie, bo wiem, jak pielęgnować dobrostan swój i słuchaczy. Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej niebawem się zacznie.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.

0: Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Była jedna słuchaczka, która na nasze pytanie, kogo z artystów lat 80-tych, 90-tych byście zaprosili na prywatny koncert, wskazała właśnie na Depeche Mode, bo...
1: Dave tam jeszcze wymiata, więc bioderkiem zarzucił. Głos też całkiem. Poproszę, niech tutaj Depeche Mode do mnie przyjedzie. Przyjmę chętnie.
0: Sporo było też propozycji koncertów artystów, których już z nami nie ma.
2: W moim sercu do dziś został pan Piotr Szczepanik.
3: Freddie Mercury wraz z całym zespołem Queen. Miałam 19 lat i usłyszałam jego śpiew. Zakochałam się bez pamięci. A ostatnio moja córka mi powiedziała, że całe jej dzieciństwo upłynęło z muzyką Queen. Freddie jest najlepszy.
0: A ja za 5-10 minutek wskażę z tych wszystkich telefonów tych jeszcze innych zwycięzcę tego, kto zgarnie kolejny plecak. A to Vaya con Dios.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zdarza.

0: etykietą Aflofarm.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC. Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato. It ain't no country club either. This is LA.

0: Gramy na to jak na lato. Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje, a że tydzień i szkoła, to też dzisiaj plecaki rozdajemy, czy dla waszych pociech, czy dla was. Co u poetki Agaty w koncertowej sprawie słychać? Kogo chciałaby u siebie na koncercie zobaczyć?
1: Jest taka osoba na mojej muzycznej mapie, której nie jeden przebój mnie za ucho łapie, o której płyty co rusz się potykam, a w stronę dobrej zabawy jak koń rwę z kopyta. Mhm. I gdy mnie muzyczne życie po świecie rzuci, to do zespołu Papa D zawsze powrócę.
0: To ode mnie dla ciebie informacja taka, że niestety nie mam już plecaka. Nie no, mam, żartuję, wygrywasz.
1: Super, bardzo się cieszę.
0: No tak, żarty się mnie trochę trzymają. Gratuluję wszystkim, którzy zwyciężyli i możemy zrobić tak, że jak Mariusz przyjdzie, to zapytam jego, czy on też plecaki jakieś do wygrania ma.

0: Krzysztof Krawczyk w Radiu Złote Przeboje, a w naszych wiadomościach w południe sytuacja z Zamościa i cichy alarm, który słyszeli wszyscy.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
2: Teraz w

0: z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 12:00. Czas na wiadomości.
6: Syreny alarmowe omyłkowo wyły dziś rano w Zamościu. Kierowca, który staranował rodzinę z dzieckiem, staje przed prokuratorem. Na siatkarskich Mistrzostwach Europy Polki wygrały z Węgierkami. Następny mecz jutro. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańców Zamościa niepotrzebnie obudziły dziś syreny alarmowe. O 7 rano zawyły z powodu błędu w czasie tzw. cichych prób systemu, mówi rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
7: Pozytywnie przeszedł cichy test właśnie sygnalizujący o zagrożeniu, natomiast ten odwołujący uruchomił jednocześnie sygnał syreny, do czego nie powinno dojść.
6: Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tego błędu. Kierowca samochodu, który śmiertelnie potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku, może dziś usłyszeć zarzuty. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Trwa walka o życie ich niespełnorocznego niemowlęcia, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
8: Czy to była nadmierna prędkość, w wyniku której ten kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem i uderzyć? Wszystko będzie wnikliwe sprawdzane.
9: Ponoć kierowca miał driftować. Państwo to potwierdzacie?
8: W takich zdarzeniach każda hipoteza jest dokładnie analizowana, sprawdzana. Na tym etapie brane są wszystkie okoliczności pod uwagę.
6: Driftować, czyli celowo wprowadzać samochód w poślizg. Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca był pod wpływem alkoholu. Policja przesłuchała już jego pasażerów. Zatrzęsła się ziemia dzisiaj rano w Zagłębiu Miedziowym. Wstrząs o sile górniczej 7 w 10-stopniowej skali był samoistny na terenie kopalni Rudna w Polkowicach. Jak uspokaja KGHM, w rejonie zagrożenia nie było załogi. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. W poniedziałek drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Łotwą. Tymczasem reprezentacja Polski koszykarzy przegrała w Atenach z Grecją 81-89. To mecz towarzyski. Przygotowania do eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. I jeszcze nietypowa wpadka organizatorów maratonu w Sydney. Na medalach dla tysięcy biegaczy zamiast stadionu Allianz w Sydney znalazła się słynna Allianz Arena Bayernu Monachium. Organizatorzy przyznali się do błędu, ale nagród nie wymienią. Twierdzą, że pomyłka uczyniła medale jeszcze bardziej wyjątkowymi.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Dziś pogoda podobna jak wczoraj, z tym, że pokropić może przeważnie na północy kraju. Wiać będzie mniej, temperatury od 19 nad morzem, przez 19 w centrum po 22 stopnie w Katowicach, Krakowie. Tam najwięcej słońca.

0: Tak, a propos tego wiatru, to już nas nie zwiewa. W centrum i na wschodzie kraju można się jako tako przespacerować. A w tej godzinie będzie o Polakach, którzy nie chcą przychodzić do pracy. Radio Złote Przeboje. Tak fizycznie nie chcą przychodzić do pracy, bo pracować chcą. Fajnie, że jesteście z nami.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.

Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 12. Polacy nie chcą, słuchajcie, przychodzić do pracy. Tak, dosłownie, bo tylko co dziesiąty zatrudniony zdecydowałby się na pracę wyłącznie w biurze, gdyby wybierał sam. A pozostali to chcieliby pracę zdalną albo pracę hybrydową, ale żeby w tej hybrydowej to też więcej czasu w domu siedzieć. To ciekawe, jak w tej ankiecie odpowiedzieli przedstawiciele, no nie wiem, takich branż jak kucharze, lekarze, piekarze, strażacy, budowniczy, taksówkarze, kontrolerzy biletów, sklepikarze, aktorzy, hydraulicy, piloci. Pielęgniarki, prezenterzy radiowi, dziennikarze stacji telewizji. Artyści estradowi.

Iron Cara w Radiu Złote Przeboje, Fame. No właśnie, była wczoraj trwoga pewna o wielki finałowy koncert męskiego grania w Warszawie na lotnisku Bemowo, tam gdzie kiedyś Michael Jackson śpiewał, bo wieczorem nad Mazowszem przechodziła nie dość, że wichura, to jeszcze lało jak z cebra. Nie, ten deszczyk to takie kapanie. To była ulewa. A ja przypomnę, że niedawno w tym cyklu już ewakuowano fanów z koncertów w Gdańsku oraz Wrocławiu. To głównie z powodu burzy i gradu. No i wczoraj ulewa oczywiście przeszła. Chyba najgorzej mieli ci, co przyszli wcześniej na te występy. To porządnie zmokli tak po 17, mam wrażenie. No ale raz się żyje. Fajne są koncerty w lato, tylko deszcz i ulewa w lato na tych koncertach nie jest fajna. A to Fool's Garden. I'm sick.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
3: Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Boli, spędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Chcę rzucić palenia.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
20: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
21: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
20: TravistoFast i Travisto.
21: Aflofarm.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

0: jak ktoś na helu, to co? Ale to nie będziemy tego mówić. Mariusz tak Telmaszczyk już z nami. Mariuszu, to najważniejsze pytanie dla ciebie, bo już słuchaczom obiecałem, że
1: tak, się... będą plecaki. Tak, tak, czytam ci w myślach.
0: I taką odpowiedź lubię. Będą plecaki do wygrywania, więc telefony warto mieć przy sobie. I dziękuję ci. To jest najważniejsza informacja na
1: dzisiejsze. Dlatego zapraszam już za chwilę po godzinie 13. Tak jest.
0: Oddział zamknięty jeszcze teraz.

0: Wszystko w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 13 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz co z pogodą na resztę weekendu.
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Farm.
0: Reklama. Godzina 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Są wstępne ustalenia policji po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Niemcy obiecały Ukrainie 600 pocisków do obrony powietrznej. Naukowcy potwierdzili, wspólne słuchanie muzyki świadczy o prawdziwej miłości. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców spacerujących z 8-miesięcznym dzieckiem. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Krakowie na Podgórzu. 26-letni kierowca ma dziś zostać doprowadzony do prokuratury. Więcej Cezary Jaszczyk.
11: Mężczyzna ma zostać przesłuchany i może usłyszeć zarzut spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 26-latek jest mieszkańcem województwa mazowieckiego. Wiadomo, że podróżował z trzema pasażerami. Policja na razie nie potwierdza, czy w chwili wypadku driftował samochodem. Zginęli rodzice spacerujący ze swoim 8-miesięcznym dzieckiem. W szpitalu wciąż trwa walka o jego życie.
10: Ukraina dostanie od Niemiec 600 pocisków do systemu obrony Patriot. To tak zwane pociski PAK-2. Ogłosił to Wołodymyr Zełenski. Dostawa rakiet ma trwać przez najbliższe 2 lata. A już jesienią Kijów ma otrzymać z Francji nowe radary i kolejny sprzęt obrony powietrznej. Ukraina spodziewa się zmasowanych ataków Rosji na elektrownie. Prawie 8 tysięcy razy wyjeżdżali strażacy po nawałnicach, jakie przechodziły od wczorajszej nocy. 18 tysięcy gospodarstw domowych na Podlasiu nadal nie ma prądu. Stałe miejsce w prognozach pogody znalazł niż genueński. To nie pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni w najbliższym czasie, mówi synoptyk Piotr Szuster.
12: Moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem.
10: Niż genueński, mówiąc w dużym uproszczeniu, zabiera parującą wodę z Morza Śródziemnego i przenosi ją nad Europę Środkową. Nawałnice były nie tylko u nas. Potężne burze sparaliżowały Litwę i Łotwę. Bez prądu zostało ponad 500 000 domów, a 2 osoby zginęły. Meteorolodzy mówią o jednej z najbardziej niszczycielskich nawałnic na Łotwie od ponad 20 lat. Podobny gust muzyczny może być kluczem do znalezienia miłości życia. Tak twierdzą austriaccy naukowcy. Zbadali ponad 300 par i odkryli, że zakochanych częściej łączy wspólny gust muzyczny niż podobna osobowość. Badacze chcą kontynuować pracę z udziałem osób z całego świata, także z Polski.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia raczej pogodnie, chociaż nad morzem dzisiaj może popadać przelotny deszcz. Dzisiaj też nie najcieplej, no bo na północy około 17-19 stopni, 20 w centrum, na południu 23.

Wtedy się podobno nawet wychwalała ten kawałek Agnieszka Osiecka, kiedy usłyszała go w radiu. A chodzi o numer zespołu Tilaw Warszawa, już teraz w radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, dzień dobry.

Kadża Gugu w radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. No, proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się lista wakacyjnych przebojów. Czekamy na Wasze propozycje, które możecie podsyłać na stronie Radia Złote Przeboje. Będziemy grać dla Was wybrane przez Was najważniejsze wakacyjne kawałki 31 sierpnia od 6 rano do godziny 18. No, przez cały dzień będziemy grać, a też najciekawsze Wasze propozycje, najciekawsze zgłoszenia będziemy też nagradzać, więc szczegóły na Radio Złote Przeboje, a już teraz Jam Day.

0: Promocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy, nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja.

0: przyznać się, kto teraz nucił to w samochodzie? Baby Come Back, a więc Eddie Grant w radiu Złote Przeboje. No proszę Państwa, 1000 złotych na wakacje, na wyciągnięcie ręki, tak jest. Tyle mamy dla Was w radiu Złote Przeboje już jutro, w poniedziałek. Zgłoście się na radio Złote Przeboje, tam też szczegóły naszej zabawy. A w tym tygodniu 400 zł wygrał Radek z Żegania.
1: Radek z Żegania, 400 i pamiątkowy ręcznik.
0: Zatem czekamy na Wasze zgłoszenia, gramy na to jak na lato i bądźcie czujni jutro podczas poranka Radio Złote Przeboje. No a teraz prawdziwy, kultowy kawałek z filmu Titanic. No to już chyba wiecie, o co chodzi. Celine Dion.

0: śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
8: Już 27 sierpnia wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Gliwicach przy ulicy Generała Władysława Andersa 109.
7: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
8: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzie.

0: kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

Wielu pamięta go jako menadżera zespołu The Beatles, ale był też muzykiem, a więc Malcolm McLaren, który nagrał z Catherine Deneuve kawałek Paris Paris w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, warto pomyśleć o tym, co będzie się działo po wakacjach, bo wtedy też nie zabraknie koncertów. Owszem, teraz w wakacje jest mnóstwo festiwali, ale jesienią, dokładnie 13 października, w Warszawie zagra uwielbiana w Polsce Anastasia, która już teraz w radiu Złote Przeboje. Jestem pewny, że ten kawałek też tam na koncercie się pojawi. Left Outside Alone.

0: Gdzie też możemy być nieśmiali. Shy Guy, Diana King w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 14. Za chwilę wiadomości Radia Złote Przeboje oraz sprawdzimy pogodę na resztę weekendu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
4: 14. Wybiła, można zjeść obiad i też posłuchać, co dzieje się w Polsce i na świecie.
5: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming. Nowe przepisy już obowiązują. Kolejny kraj deklaruje pomoc Ukrainie. Norwegia obiecuje miliardy euro. Pozew przeciw Netflixowi. Rodzina znanej lekarki walczy o jej dobre imię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia, a gdy takie treści dotyczą dzieci, nawet 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Norwegia dołącza do deklaracji pomocy dla Ukrainy. Po Niemczech i Francji teraz premier Norwegii obiecał 85 miliardów koron, czyli prawie 8 miliardów euro. Większość pieniędzy ma być przeznaczona na wojsko. Zapowiedział także podpisanie z Kijowem deklaracji o partnerstwie strategicznym. Teraz spór o serial Netflixa Ołowiane dzieci. Rodzina profesor Bożeny Hager-Małeckiej zapowiada pozew. Twierdzi, że wybitna lekarka została pokazana w złym świetle. W serialu zastąpiła ją fikcyjna postać Krystyny Berger, grana przez Agatę Kuleszę.
6: W kontekście historii, prawdziwej historii Ołowianych dzieci, mówimy o sile i współpracy trzech kobiet. Pani doktor Wadowskiej-Król, pani profesor Hager-Małeckiej oraz pani Wiesławy Wilczek. I równe uznanie należy się każdej z tych kobiet i absolutnie niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest zupełne pomijanie dokonań jednej z nich w tej prawdziwej historii.
5: Mówi pełnomocnik rodziny Krzysztof Breguła. Rodzina naukowczyni żąda zadośćuczynienia i zamieszczenia przed każdym odcinkiem serialu planszy informującej, że postać profesor Berger jest zupełnie fikcyjna. To ma być ułatwienie dla par jednopłciowych. Wchodzą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza 3 rodzaje dokumentów, zależnie od tego, kto zawarł związek małżeński, czy to związek kobiety z mężczyzną, czy też 2 kobiet albo 2 mężczyzn. Z powodu wysokich fal mamy zakazy kąpieli na części nadmorskich kąpielisk. Tak jest na przykład w Kołobrzegu, a także w Ustroniu Morskim, Krynicy Morskiej i Władysławie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Dzisiaj trochę słońca, trochę chmur. Najcieplej na południu kraju, tam 23-24 stopnie. Natomiast dzisiaj może popadać nad morzem. Patrząc na pogodę, dzisiaj taka leniwa niedziela praktycznie w całym kraju, natomiast można się pobudzić świetną muzyką w Radiu Złote Przeboje, a jej nie zabraknie już za moment. Moloko, Sandra, Savage Garden, a wcześniej zespół The Stranglers i też podpowiem, że niebawem w Radiu Złote Przeboje będzie szansa zgarnąć, uwaga, uwaga, plecaki. Mariusz Telmaszczyk, witam się ponownie.

przyznaję, że zrobiło się tutaj naprawdę bardzo przyjemnie w Radiu Złote Przeboje przy tym kawałku, a może być jeszcze przyjemniej, bo mam dla was plecaki, tak jest, takie plecaki możecie zgarnąć, mogą się one przydać, tym bardziej, że powoli zbliża się rok szkolny. A w jaki sposób można je zgarnąć? Mam dla was pytanie, powiedzcie mi, jaki artysta jest waszym idolem? I dlaczego? Może na przykład wieszaliście jego plakaty nad łóżkiem, byliście na wszystkich jego koncertach, wiecie o nim wszystko. No to śmiało opowiadajcie, dzielcie się, kto jest waszym muzycznym idolem. 2 2 4 4 i 3 0. Czekam i gram. Moloko.

I właśnie takie kawałki w Radiu Złote Przeboje gramy dla was na wakacje. Hard from the start. Natomiast, proszę państwa, jeśli ktoś tak na szybko zada mi pytanie, wymień kawałek, który kojarzy ci się z muzyką Eurodance, no to jest spora szansa, że akurat podałbym właśnie ten tytuł. Chociaż, co ciekawe, ta piosenka jest coverem, a chodzi o kawałek ATC Around the World. Gramy i słuchamy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
14: Kaufland jest
15: już 4.

0: żeby umilić wam czas zarówno za kółkiem, czy też w domu, odpoczywając na kanapie, bo tak też można przecież regenerować się przed nadchodzącym poniedziałkiem. Zespół Perfekt, Nie płacz Ewka. No, proszę państwa, dzisiaj pytam was o to, kto jest waszym muzycznym idolem i dlaczego, a do zgarnięcia plecak. Halo, halo?
1: Moim muzycznym idolem jest zespół Wilki, ponieważ Robert Gawliński potrafi śpiewać tak, że nawet zwykły spacer do sklepu może zmienić się w rockową podróż pełną wspomnień, uczuć. Ich muzyka jest jak stary dobry przyjaciel. Poprawi humor, wzruszy, a czasem sprawi, że człowiek zaczyna śpiewać na cały głos, mimo że sąsiedzi prawdopodobnie nie prosili się o koncert. Pozdrawiam.
0: Myślę, że sąsiedzi nie mieliby nic przeciwko. Również pozdrawiam i wręczam plecak. Plecak, który również po godzinie 16 będzie szansa zgarnąć w radiu Złote Przeboje.

popołudnie? No to proszę, Radio Złote Przeboje. Słuchaliśmy Eurythmics, dobijamy też do godziny 16, więc sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a potem wracam ze świetną muzyką, no bo między innymi czeka na was Seal, ABBA, a także Spice Girls.

0: złote promocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that?
6: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
7: Już 27 sierpnia wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Gliwicach przy ulicy generała Władysława Andersa 109.
6: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
7: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Godzina 16, czas na tylko sprawdzane wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Fałszywy alarm na Lubelszczyźnie, niepotrzebnie zawyły syreny. Ponad trzykrotnie wzrosła liczba antyukraińskich wpisów w internecie. Kluski śląskie na trasie do Katowic, ryba po drodze na Pomorze. Wars ma nowy pomysł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przez pomyłkę w Zamościu i powiatach biłgorajskim, zamojskim, chrubieszowskim i tomaszowskim zawyły nad ranem syreny alarmowe. Do nadania sygnału doszło przypadkowo, podczas zaplanowanych wcześniej cichych testów. Poinformował o tym lubelski urząd wojewódzki. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego Ukrainy. Mają tam być honorowani bohaterowie walk o niepodległość tego kraju. Wśród nich wiele organizacji, także OUN-UPA, organizacja nacjonalistów odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Tymczasem liczba antyukraińskich treści w polskim internecie wzrosła o 345%. To wyniki najnowszej analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Mówi współautor badania, ekspert do spraw zagrożeń hybrydowych Filip Bryjka.
2: Te treści bardzo obraźliwe, ofensywne, było to 1 200 000 różnych reakcji, komentarzy, udostępnień, co przekłada się oczywiście na tworzenie takiego wrażenia w świecie cyfrowym, że nastroje antyukraińskie w Polsce znacznie rosną.
1: Badacze zwrócili uwagę na to, że większość wpisów tego typu była tworzona przez prorosyjskie farmy troli i boty działające na zlecenie Kremla. Dania regionalne wejdą do menu w pociągach Intercity. Dla przykładu na trasie z Warszawy do Katowic będzie można zjeść kluski śląskie. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to logistycznie proste, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
3: Te składy są obiegowane różnie i to powoduje, że pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina po zabiegowaniu, po sprzątaniu, zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski. Mamy dania typu Łazanki na przykład jadąc na południe. Mamy bliny jadąc na Podlasie.
1: A jadąc na Pomorze, dania rybne. Zmian w menu można się spodziewać na początku nowego roku. Uwaga turyści, wybierający się do Grecji, nadchodzi fala upałów. Sięgną 40 stopni. Najgoręcej będzie na kontynencie i na Peloponezie, a wysoka wilgotność dodatkowo zwiększy odczuwalne gorąco. Na wyspach odrobinę chłodniej, do 37 stopni. Meteorolodzy zapowiadają, że fala upałów potrwa co najmniej do połowy tygodnia.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to pogoda w kratkę. Na północy i na wschodzie trochę opadów deszczu, a także mogą pojawić się przelotne burze. Natomiast na południu i na zachodzie jutro słonecznie. Jutro około 20 stopni na północy, również w centrum, na południu i na zachodzie 23 stopnie.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Dzień dobry, niedzielne popołudnie trwa z Radiem Złote Przeboje, też niebawem ostatnia szansa, żeby zgarnąć się plecak w Radiu Złote Przeboje. W jaki sposób? No to bądźcie czujni za moment. Aha, Spice Girls, a teraz Mike Oldfield i Maggie Rayleigh.

innych grup, wiele innych girls bandów próbowało, ale takiego sukcesu, jakie osiągnęły Spice Girls, no to nie dało się powtórzyć. Spice Girls, Viva Forever w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, pytanie. Mam do Was pytanie. Kto był Waszym muzycznym idolem? Dlaczego też? No to dzielcie się, opowiadajcie. A najbardziej kreatywne historie dzisiaj na drodze, bo mam plecak, który może się przydać dla Was, czy też dla Waszych dzieciaków, no bo niebawem rok szkolny. Więc dzwońcie 2 2 4 4 i 3 0. Czekam i gram już dla Was w Radiu Złote Przeboje. Aha!

sobotę przeboje prosto z Wielkiej Brytanii zespół Wax. Natomiast, proszę Państwa, czy wiecie o tym, że zespół ABBA, który stworzył swój legendarny kawałek Gimme Gimme, wydał go również w zupełnie innym języku? Otóż zaśpiewali go po hiszpańsku, a tytuł nazywa się Dame, Dame, Dame. Tak jest z myślą o rynku latynoamerykańskim. Natomiast w Radiu Złote Przeboje słuchamy tej wersji, którą wszyscy znamy najlepiej. Gimme Gimme, A Man After Midnight.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Cześć, sąsiedzi! To ja, Celinka! Pani Celinka?
5: Już 27 sierpnia wielkie otwarcie nowego Kauflandu w Gliwicach przy ulicy Generała Władysława Andersa 109.
4: No, nie przegapcie tych atrakcji i super ofert!
5: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mhm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
6: A tamta to jest mega.
9: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
12: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2,19 zł za kilowatogodzinę na ładowanie diesla.

0: się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Prawdziwy rokowy klasyk w Radiu Złote Przeboje podczas tego popołudnia, niedzielnego popołudnia, podczas którego pytam was, kto jest waszym muzycznym idolem i dlaczego, a do zgarnięcia plecak. Halo, halo.
1: Cześć, moim muzycznym idolem, no takim największym, to zdecydowanie Michael Jackson. Nie ma już takiej, powiedzmy, muzyki, takich teledysków, jak robi to Michael Jackson. To była twórczość, to był artysta przez wielkie A. No, świat do dzisiaj za nim płacze, tym bardziej, że faktycznie no, jego początki, jego życie no, nie było jakieś usłane różami i też no, mogło się to skończyć zupełnie inaczej. Dlatego to jest naprawdę artysta, który wielu, wielu ludzi jakoś inspiruje. Pozdrawiam.
0: Inspiruje zdecydowanie tak. Ja Moonwalka uczę się cały czas. No ale zmieńmy temat. Gratuluję. Plecak leci do ciebie i to był ostatni plecak dzisiaj do zgarnięcia. A teraz w Radiu Złote Przeboje Bad Boys Blue. Dajcie głośniej.

0: Patrycja Kosiarkiewicz w Radiu Złote Przeboja. Ja tak spoglądam na zegarek, bo to już prawie godzina 17, więc za moment zerkniemy, co dzieje się na świecie, co dzieje się w Polsce, a także co z pogodą i czy jutro będzie odrobina lata.
1: Reklama.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara?
2: No.
3: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert.

0: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
0: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Na zegarach 17, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Skutki nawałnic na Podlasiu, 5 tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu. Polacy myślą już o zimie, duży popyt na drewno opałowe. Suwałki upamiętniły Andrzeja Wajdy, odsłonięto jego mural. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 tysięcy domów na Podlasiu pozostaje jeszcze bez prądu po wczorajszych wichurach. Służby energetyczne usuwają awarie. W szczytowym momencie awarie dotknęły około 120 tysięcy mieszkańców. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku upadku drzew na samochody. Rośnie liczba zakażeń wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Według WHO potwierdzono już ponad 5 tysięcy przypadków. Co drugi zakażony zmarł. Wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie twierdzi, że badania nad szczepionką na wirus eboli są już w końcowej fazie.
7: Szczepionka Moderna bez technologii mRNA, czyli właśnie fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
6: Oficjalne dane wskazują na bardzo duży procent śmiertelności wśród chorych. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
8: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakąś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakąś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
6: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Podczas festiwalu Wajda na Nowo odsłonięto mural poświęcony wybitnemu reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Prezentuje postać reżysera otoczoną brzozami. Festiwal zakończy się galą z udziałem gwiazd polskiego kina. A gwiazda polskiej piłki, napastnik Adam Buksa, przeszedł z włoskiego Udinese do Hiszpanii. Zagra na wypożyczeniu w drugoligowej Majorce. Na filmie opublikowanym dla kibiców Buksa mówi, że chce wprowadzić Majorkę z powrotem do elity. Jeśli się sprawdzi, Majorka ma pierwszeństwo, by go wykupić z Udine.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Do końca dnia padać nie powinno, chociaż nad morzem ten deszcz miejscami może się pojawić. Natomiast jutro tego deszczu będzie nieco więcej na północy, na wschodzie oraz na południu. Natomiast dużo słoneczniej na zachodzie i na południu kraju. Ja wiem, że ta pogoda ostatnio jest taka mało wakacyjna, ale trzeba sobie jakoś humor poprawić, prawda? Na przykład kawałkami, które dobrze znamy i też można je nucić. I to w zasadzie od pierwszej sekundy do ostatniej. Ja mam tak na przykład z tym numerem. Imię deszczu, Mafia, Mariusz Tomaszczyk. Dzień dobry.

0: sumie teledysk do tej piosenki był chyba jednym z częściej puszczanych w latach 80. Girls Just Want to Have Fun, a więc Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje. Mamy niedzielne popołudnie, a wy pamiętajcie, że niezależnie od tego, czy wracacie z urlopów, czy właśnie urlopy zaczynacie, czy macie zupełnie inne plany, to też Radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach, gdyby akurat się tak zdarzyło, że gdzieś zgubicie zasięg. Na teraz kawałek, który każdy z nas, myślę, że bez żadnego problemu może sobie nucić przed lustrem. I'm too sexy.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to

0: autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się odparawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja.

człowiek, który jakby nawet nucił numery z książki telefonicznej, to też bym go słuchał i słuchał i by mi to zupełnie nie przeszkadzało, że nie ma to żadnej treści, bo ten głos jest niepowtarzalny. Barry White w Radiu Złote Przeboje, no a proszę Państwa, no ja wiem, pogoda jest jaka jest, więc żeby tego słońca było jeszcze więcej, no to mam dla Was kawałek, który na pewno doda energii. Połączenie muzyki Eurodance, też takich trochę karaibskich rytmów, a wszystko stworzone przez niemiecką grupę. No to posłuchajmy kawałka Revolution in Paradise w Radiu Złote Przeboje.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
4: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
18: dalej masz. Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
19: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
18: Pamiętałem o wszystkim.
19: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
18: Dokładnie, kochanie.
19: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
18: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
19: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
20: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Orystrzyc.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Siemianowice Śląskie. Szykujcie się. 27 sierpnia otwieramy Half Price w Otoparku Siemianowice. Światowe marki w wyjątkowych cenach czekają na Ciebie. Odzież, obuwie, akcesoria, dodatki do domu, a nawet przekąski z całego świata. Wszystko, czego szukasz, w jednym miejscu. Bądź wśród pierwszych 50 klientów i zgarnij kartę podarunkową. Nie przegap otwarcia. 27 sierpnia w Otoparku Siemianowice. Half Price. Great Brands.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Zabrze, ulica Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Po wakacjach wracamy do codzienności. Dzieci do szkoły, dorośli do pracy. A obowiązki znów robią się wyzwaniem. Masz swój patent na ogarnianie poranków i powrót do rytmu? Podziel się pomysłem w konkursie Powakacyjne Wyzwania. Codziennie nagradzamy najciekawsze zgłoszenie. 500 zł i gadżety od Sertop. Wejdź na zloteprzeboje.pl i daj znać, jak ogarniacie codzienność po wakacjach.
9: Sponsorem konkursu jest Sertop, producent serów topionych w znanych i lubianych smakach, idealnych na powakacyjne powroty.

0: Radio Złote Przeboje Karolina. 91 i 2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: media expert Tanima.
1: Media Expert wyprzeda.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po wakacjach wracamy do codzienności. Dzieci do szkoły, dorośli do pracy, a obowiązki znów robią się wyzwaniem. Masz swój patent na ogarnianie poranków i powrót do rytmu? Podziel się pomysłem w konkursie Powakacyjne Wyzwania. Codziennie nagradzamy najciekawsze zgłoszenie. 500 zł i gadżety od Sertop. Wejdź na zloteprzeboje.pl i daj znać, jak ogarniacie codzienność po wakacjach.
5: Sponsorem konkursu jest Sertop, producent serów topionych w znanych i lubianych smakach, idealnych na powakacyjne powroty.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: Ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: co chce.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Stoi. Loka.